Słyszą Państwo 5 sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane w skrajnych. Miary sygnały i chcę bardzo zobaczyć. Aktor się zanoszył z jednym niwolnikiem. Oj, ścież, aż wejść w ładny sygnał. Вот ситуация с ней, вот я обмажусь.